0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha Tete.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.

Posa jedwa apa, chukubachilani programu ya kudimudziwa. Mkale pomwepo.